Shundam e gjili Milaj Katar, Nancy Black aj Samuel Mago. SMS rrapa shon ka e shajte gjall o manush po ledihet Katar Peskibuqi, volnovrama si vajzno te kides zor aj te pehinis. Numa mindik si varis oso manush trubuj te kerel, vikade ka na najtu buqi, trubuj te keres buqi ando ker, vaj kam beshes bon vakt vnukonge, kam situt renovacija, kam situt cine shavora, kaj trubujle perdo attention, kaj musaj te lishisle, aj... Janen sarsi otrajo mindiksi momentura kai si stressovane, kado stresso lel manusheski zor, ferike pominitumenge ke o milajando švedo si dosta skurto, nabi strenkodo, aj butivar brishindel aj sigožale vrama. Kadeke nakeren stresa, zumavente janavri kanasiokam, aj bešentumenge po parko, aj šon e suhafki e halura randekan, aj šaj šunen po radio romano, ke ame mindik samtumensa ferikana kamen, žana Andre pa amari rik, aj kotara ken perdo materialo, aj amare muzika ke programura, para mici per romani šip, sa susitumenge drago birintara kenkote, aj te shunentumenge kana sanavral aj pešempokam. Kadalesa mukaftumenge dui gila, jipun agurisaras o adjesutno programo, tuke shei penaf katar Rominka aj shei Romni katar Sorina.